miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Panie Jezu, aby cierpiące członki Twego ciała doświadczyły słodyczy ojcowskiego pocieszenia Boga przez miłość tych, którzy są blisko nich, módlmy się.